sera, gdzie ty sobie na pety, a sutra czemu pricza ty o swemu, sutra czemu pricza ty, co pa ty, co si mi chciela reći, zadrży mi sao, pokuszaj zaspać.